0: andramo ka izao fa tsara Jehovah, sambatra izay olona mialoka aminy. Matahorany Jehovah ianareo olona masina, fa tsy ananjava mahory izay matahotra azy. Salamo 430 andininy fahavalo sy fahasivy.
1: FM 91.2 MHz.